Dzień dobry Państwu. Dziś, 5 maja 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik mazurkiem 3 maja w wykonaniu zespołu Moderato, ponieważ w zeszłą niedzielę obchodziliśmy 235 lat uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Z wykładu Marka Białokura, wielkopomne dzieło przez wrogów Polski szaleństwem nazwane, które życzliwi z radością przyjęli, czyli historia i teraźniejszość Konstytucji 3 maja. Czytamy. Uchwalenie Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku zostało poprzedzone kilkunastoletnim okresem prób reform ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który zapoczątkował pierwszy rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię w 1772 roku.

rozbiór był aktem, który z jednej strony ograniczył terytorium państwa polskiego, pokazał, że Rzeczpospolita jest de facto zależna od swoich sąsiadów. Z drugiej, co stanowi swego rodzaju paradoks, był szansą na otrzeźwienie. Kiedy oglądamy alegoryczny i jednocześnie satyryczny, choć nie dla Polaków, obraz pierwszego rozbioru z 1773 roku żona Michela Moroa, zatytułowany Kołacz Królewski, przedstawiający władców państw odpowiedzialnych za rozbiór, w tym w Rosji Katarzynę II, władcę z Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego cesarza Józefa II oraz króla Prus Fryderyka II, widzimy, jak rozdzierają oni połać sukna, na którym przedstawiono mapę Rzeczypospolitej Polski. Na ilustracji przedstawiony został także król Polski Stanisław August Poniatowski, który z przerażeniem obserwuje całą sytuację, podtrzymując spadającą z głowy koronę, co jest wymownym symbolem sytuacji, w której się znalazł. Nad uczestnikami tej dramatycznej sceny unosi się rzymska bogini wieści i plotki fama, która dmie w trąbę, oznajmiając światu straszną nowinę lub też, jak podkreśla się w innych interpretacjach, ucieczka w popłochu. Kołacz zyskał ogromną popularność w Europie już w momencie swego powstania 1773 roku. Dla uniknięcia cenzorskich represji autor najsłynniejszej graficznej wersji satyry, Noël Lemier, który wykonał jego miedzioryt na podstawie rysunku Moroa, sygnował go anagramem swego nazwiska jako Erimeln. Mimo wprowadzonych zakazów rozpowszechniania, a nawet sądowej rekwizycji ryciny we Francji, kompozycja była chętnie kopiowana i naśladowana na terenie niemal całej Europy. Siła wyrazu tego symbolicznego przedstawienia okazała się na tyle sugestywna, że przetrwała do dnia dzisiejszego w powszechnej wyobraźni historycznej jako emblematyczna ilustracja rozbioru Polski. Jej wpływ był także widoczny w satyrycznych rycinach odnoszących się do wielu późniejszych wydarzeń, jak choćby Kongresu Wiedeńskiego. Rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów był dla części jej wielonarodowego społeczeństwa dramatem. Nie brakowało tych, którzy protestowali. Symbolicznie na obrazie Rejtan, Upadek Polski, przedstawił to w 1866 roku Jan Matejko. Mistrz Jan namalował polskiego szlachcica, który w geście rozpaczy i sprzeciwu zarazem w kwietniu 1773 roku miał rozedrzeć koszulę na swoich piersiach, mówiąc, że nie przepuści tych, którzy mieli zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski, zawiązując w tym celu konfederację pod przewodnictwem Adama Ponińskiego. Takie gesty jak ten Rejtana, choć rozpaczliwe i nie mające szansy zatrzymać machiny, nad którą kuratelę trzymała Rosja, były jednak sygnałem, choćby dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, że należy podjąć działania w celu ratowania ojczyzny. Jednym z pierwszych podjętych kroków było powołanie Komisji Edukacji Narodowej, a więc instytucji, która miała stworzyć nowoczesne szkolnictwo. Jej członkowie mieli czuwać między innymi nad treścią wydawanych podręczników, co miało w przyszłości przyczynić się do tego, że wykształcone zostaną elity świadome wyzwań, przed którymi stała Rzeczypospolita Obojga Narodów. Kilka lat wcześniej król stworzył szkołę rycerską, która miała kształcić kadry wojskowe. To one miały dowodzić armią, która zamierzono powiększyć tak, aby mogła skutecznie przeciwstawić się sąsiadom mającym w planach dalsze osłabienie Rzeczypospolitej. Bez wątpienia wszystko to, co działo się w Rzeczypospolitej i zaowocowało w 1791 roku uchwaleniem konstytucji, wynikało z haseł i ideologii oświeceniowej. Należy jednak pamiętać, że na gruncie Rzeczypospolitej Obojga Narodów ideologia oświeceniowa miała swoją polską specyfikę. Trafnie ujął tę sytuację na kartach biografii Stanisława Augusta Poniatowskiego jej autor Stanisław Cat Mackiewicz, który stwierdził, że Sejm Wielki jako zjawisko reformowania Polski stworzyli ci, którzy dotychczas chodzili ubrani po francusku. Sejm był jednym z odgałęzień francuskiej myśli politycznej, która wszedłszy w polskie mózgi, dokonała w nich rozumnej rewizji pojęć politycznych.
Ale teraz, właśnie dlatego, że zrozumiano myśl europejską, zaczyna się odrodzenie tradycji polskiej, powrotna do niej miłość. Pierwszy Jan Potocki, podróżnik i pisarz, wraca z zagranicy i przebiera się po polsku. Wszyscy zaczynają łby golić. W przytoczonym tekście mowa jest o Sejmie Wielkim, który został wybrany w 1788 roku, ale po upływie 2 lat, kiedy to formalnie miał być rozwiązany, pozostał i dodatkowo jego skład powiększono poprzez dołączenie drugiej grupy parlamentarzystów. Stąd określenie go również mianem czteroletniego. Obradujący do 1792 roku i pracujący bardzo intensywnie nad tym, aby zreformować podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej, swój główny owoc wydał na początku maja 1791 roku. Wówczas to, wykorzystując swego rodzaju podstęp, a mianowicie podświąteczną nieobecność części szlachty, w szczególności tej, która była zależna od rosyjskich pieniędzy i była przeciwna reformom, zapadła decyzja o błyskawicznym procedowaniu projektu konstytucji. Zadbano, aby mieszkańcy Warszawy, którzy 3 maja 1791 roku na Placu Zamkowym zgromadzili się w większej liczbie, zachęcali posłów do szybkiego uchwalenia konstytucji. I tak też się stało. Uchwalona we wtorek 3 maja 1791 roku ustawa rządowa, choć wpisu do ksiąg grodzkich dokonano 2 dni później, stanowiła, że nie będzie już w Rzeczypospolitej wolnej elekcji. Ponadto zniesiono podział na koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, czyniąc z nich pełni scalone państwo. Fundamentalne znaczenie miało również zapisane w ustawie zniesienie liberum veto, a więc źrenicy wolności szlacheckiej, które u swojego zarania było szczytną ideą. Ale niestety już w XVII wieku zaczęło być wykorzystywane do prywatnych, często bardzo szkodliwych dla państwa celów. W XVIII wieku było już własną parodią, ale co gorsza, skutecznym narzędziem do utrzymywania nierządu w Rzeczypospolitej, głównie przez Rosję. Konstytucja to także wprowadzenie monteskiuszewskiego trójpodziału władzy na ustawodawczą, która miała tworzyć Sejm podzielony na Izbę Poselską i Senat, władzę wykonawczą, którą miał stanowić król wspierany przez Straż Praw, a więc współczesny rząd, a także niezależną władzę sądowniczą. Tak potrzebne Rzeczypospolitej reformy, co nie może dziwić, nie mogły spotkać się nie tylko z pochwałą, ale wręcz akceptacją ze strony tych, którzy myśleli już o tym, aby resztę państwa polsko-litewskiego między siebie podzielić. I dlatego też w pierwszej nadążającej się okazji przystąpili każdy na swój do działania przeciwko polskiej reformie ustrojowej. Kulminacją ich działań, a przede wszystkim Rosji Katarzyny II, było wypowiedzenie Rzeczypospolitej wojny. Po tym, jak o pomoc w obaleniu konstytucji zwrócili się do carycy targowiczanie. Niestety, wojna z 1792 roku, jak i 2 lata po niej, mające miejsce powstanie kościuszkowskie, nie tylko nie uratowały konstytucji, ale wręcz dały pretekst do 2 kolejnych rozbiorów. Zanim to jednak nastąpiło, dokładnie rok po uchwaleniu konstytucji doszło do pierwszego upamiętnienia tego aktu. Wówczas to wmurowano kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, która miała być wyrazem dziękczynienia za uchwalenie ustawy rządowej. Projekty budowli przeleżały w szafach bardzo długo, gdyż ostatecznie zrealizowane zostały dopiero w XXI wieku, kilkanaście lat po tym, jak Polska w 1989 roku odzyskała suwerenność. Był to fragment wykładu Wiekopomne dzieło przez wrogów Polski szaleństwem nazwane, które życzliwi z radością przyjęli, czyli historia i teraźniejszość Konstytucji 3 maja, przygotowane przez Marka Białokura.

ogłoszenia i komunikaty lokalne. Od 6 maja 2026 roku będą przyjmowane zapisy na dyżur paszportowy, który odbędzie się w dniach od 20 do 22 maja w Melbourne w siedzibie Federacji Polskich Organizacji Wiktorii 7-8 przez 14 Lionel Road, Mount Waverley, Victoria 3149 w godzinach od 9 z rana do 17 po południu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konsulatu www.gov.pl/web/australia/dyżur-konsularny-w-melbourne. Liczba miejsc jest ograniczona. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne zaprasza na doroczny bal matki, który odbędzie się w sobotę 9 maja 2026 roku w Domu Polskim Syrena w Royville. Muzyka na żywo, występ zespołu wokalno-tanecznego Łowicz i Loteria Fantowa to tylko kilka z szeregu atrakcji, które czekają na gości tego wieczoru. Początek imprezy o godzinie 18. Wejściówki w cenach $25 za normalny, $20 seniorzy. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie 0420 358 778. Powtarzam 0420 358 778. Klub Polski w Albion zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Matki w niedzielę 10 maja bieżącego roku. Ośrodek będzie otwarty w godzinach od 12 w południe do 20 wieczorem. Na gości będą czekały restauracja podawająca pyszne polskie potrawy, bar ośrodka, impreza bez możliwości wnoszenia własnego alkoholu, muzyka na żywo i stoiska z ciastami. Obowiązkowa rezerwacja. Zgłoszenia przyjmuje Beata. Telefon 0410 298 122. Powtarzam 0410 298 122. 10 maja o godzinie 1.30 po południu w kościele Holy Cross 707 Glen Huntley Road, Caulfield South będzie uroczyście obchodzony Feast of Our Lady of Fatima. Uroczyście rozpoczną się adoracją i modlitwą, po czym będą miały miejsce procesja i msza święta. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojtkowskim, zwycięzcą drugiej edycji programu Australia Alone, działaczem Polonii Wiktoriańskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 14 maja bieżącego roku w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley. Początek o godzinie 19. Tematem spotkania będą refleksje po udziale w Alone Australia. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenie wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkie zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 maja bieżącego roku w siedzibie Polkie w dzielnicy Mount Waverley. Początek o godzinie 16. Wejściówki w cenach $40 za bilet normalny i $30 za bilet ulgowy. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkie zapraszają dzieci na przedstawienie o pierogu włodku i delicji szampańskiej, w której wystąpią aktorzy z Sydney, Anna Nasif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja w godzinach od 10 z rana do 13 po południu w siedzibie Polkie w Mount Waverley. Wstęp bezpłatny. Poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii oraz Zespół Pieśni i Tańca Polones mają zaszczyt zaprosić na uroczysty 47. Polski Bal Debiutantek, który odbędzie się w sobotę 23 maja w Malvern Town Hall. Początek wydarzenia o godzinie 19. W cenie biletu $125 od osoby są dwudaniowa kolacja, napoje orzeźwiające, piwo i wino. Bilety są w sprzedaży do 8 maja. Informacji udzielają i rezerwacje prowadzą Basia Czech, telefon 0417 700 117, powtarzam 0417 700 117 i Liz Dziedzic, telefon 0407 865
048. Powtarzam, 0407 865 048. Polskie audycje Radia czy ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia czy ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 z rana do południa, w środy od 10 do 11 wieczorem i w soboty od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia czy ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia czy ZZZ w Melbourne.

śpiewała Zosia Kaszubska. Autor słów do muzyki Stefana Rembowskiego, Jerzy Ficowski, zmarł 9 maja 2006 roku. Podczas II wojny światowej jako żołnierz AK, pseudonim Wrak, był więziony na Pawiaku. Walczył w Powstaniu Warszawskim w pułku Baszta na Mokotowie w batalionie Bałtyk. O sobie napisał: przede wszystkim jestem poetą, właściwie wyłącznie. Cała reszta jest dodatkiem, ważnym, ale dodatkiem, ciłaniem doświadczeń. Pogodziłem się już z tym, że tak bywam najłatwiej dostrzegany przez ten pryzmat. A kiedy już ktoś zagadnie mnie o poezję, o moje wiersze, to zadaje mi często pytanie, dlaczego mnie w nich nie ma, dlaczego się kamufluję, ukrywam. A przecież jestem tam jawnie i wyłącznie. W tych wierszach jest rodzaj esencji autobiograficznej. To nie są gawędy, to właśnie moje pamiętniki, wielce rzeczywiste. Nie będę pisał innych. Posłuchajmy, jak Anna German śpiewa jego przebój.

W monografii Henryk Sienkiewicz Obraz twórczości pisze o wielkim podróżniku Kazimierz Czachowski. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, Herbu Oszyk, syn Józefa, właściciele majątku ziemskiego Grodki w powiecie radomskim i Stefanii z Cieciszowskich Herbu Roch Kolumna urodził się dnia 5 maja 1846 roku w należącej do jego babki Cieciszowskiej Woli Okrzejskiej w powiecie łukowskim na Podlasiu w pobliżu historycznych Maciejowic. Lata dziecinne spędził na przemian w Woli Okrzejskiej, Grabowcach w powiecie garwolińskim i Wyrzyczynie w powiecie mińsko-mazowieckim. Dokąd w roku 1855 przenieśli się jego rodzice i gdzie przebywali do roku 1861, w którym zamienili folwark na dom na Pradze przy ulicy Olszowskiej numer 16. Dla kształcenia dzieci już przed tym mieszkali w Warszawie, gdyż Henryk w roku szkolnym 1858-59 jest zapisany jako zamieszkały u ojca przy ulicy Nowy Świat numer 13. Pierwszym bodźcem zamiłowania późniejszego powieściopisarza do literatury stał się w domu babki na strychu znaleziony kufer pełny książek. Z niego to już jako dziecko poznał się z pisarzami wieku złotego.

Maria Konopnicka twierdziła, że nikt po Mickiewiczu nie malował tak jak Sienkiewicz powszechnej duszy narodu, tej mianowicie, która się nią w te czasy samowiednie czuła, jej uniesień, jej prostoty, jej męstwa, jej zapału, jej rzewnych głębin, jej wybuchającego wyrocznie

smutnych momentach natchnienia do wielkich, nieśmiertelnych czynów. Dusza narodu, oto jest bohaterka sienkiewiczowskiego dzieła, trylogii oraz krzyżaków. Temu urodzonemu epikowi mało jest poruszać masy ludzkie czasu pokoju czy wojny. On nam w tych masach pokazuje duszę zbiorową, powszechną. On nią masy te ożywia, on załamuje w nich wszystkie jej promienie. I oto jest czar i zaklęcie, przez które Sienkiewicz trzyma serca nasze bijące, wzruszone. Ten czar to rozbudzona w nas niezmiernie żywo i utrzymana w ciągłym podnieceniu świadomość, pewność owszem, że choć przeminęły wieki i masy te w proch starły, duch narodu, który je do bohaterstwa zagrzewał, żyje dziś, jak żył niegdyś, a i na wieki żyć będzie. I to jest ogromnym podmuchem na sam płomień życia, podmuchem, od którego płomień ten uderza wysoko i potężnie gorę. Ale dla ukazania nam powszechnej duszy narodu potrzebuje Sienkiewicz prawdziwie epickiego momentu w dziele. Potrzebuje mocnego podstawu pod swój artystyczny wątek. Na nic mu linie życia szare, wątłe, zatarte, owijające się około jednodniowych celów i zabiegów. On tam ujmuje jądro i materię dzieła, gdzie ona już siężała i ma moc oporu. Taka bowiem tylko może znieść wywarcie się na nią tak ogromnej twórczej siły jak sienkiewiczowska. I taka tylko może stać się wyrazem, narzędziem wyjawienia się potęgi powszechnej duszy narodu. I na tem polega statyka sienkiewiczowskiego dzieła. Ale tej statyce dzieła odpowiada przedziwna dynamika jego. Jest to wielka przewaga powieści historycznych Sienkiewicza, że od razu, od pierwszej niemal karty, tok rzeczy podstawiony jest na takiej pochyłości dziejowego momentu, że koniecznie, nieprzeparcie, stacza się ku kresowi swemu sam przez się, jak lawina i jak ona zagarnia pod siebie ludzi i wypadki. Niekiedy nawet toczyłoby się zbyt nagle ze względu na fabułę powieści, gdyby go nie trzymał na sobie nieporównany artyzm opowiadania. Otóż to tło ruchome, gorejące, palące się pod stopą to wrzenie dziejowego kipiątku, gdzie bliżej, gdzieś dalej, gdzieś w głębi ziemi, po której ludzie spokojnie tymczasem chodzą, ta nadzwyczajna, wprost żywiołowa wehemencja środowiska powieści sama już przez się statowi dramat, który nam z gorączkowego wzruszenia ani na chwilę ochłonąć nie daje. Ale też przy takiej tylko dynamice dzieła wyjawnić się mógł ów niepowstrzymany pęd duszy powszechnej narodu w wielkości idącej. W wielkość idącej. Od duszy tej odszczepia Sienkiewicz pojedyncze promienie dusz indywidualnych, tworzących galerię typów mocnych, jędrnych, wyrazistych i niezmiernie barwnych. Jedne z nich tworzy przedziwnym poetyckim kunsztem, który w kreacjach tych znajduje skończenie artystyczny wyraz. Inne temperamentem, brawurą, rozmachem ręki, jakimś niezawodzącym instynktem rycerskiej krwi w żyłach. Jeszcze inne obserwacją gorącą, współczuciową, która dlatego jest tak głęboką i żywą, iż sprawiła obserwatorowi samemu ból żywy, głęboki. W każdym z tych typów czuć mocny puls życia. Każdy uderza silnym konturem, poza którym odgadujemy cały świat własnych pobudek, dążeń, pojęć, całą odrębność psychiczną, indywidualną. A przecież we wszystkich tych doskonałych w odrębności swej indywidłach wyjawiają się wybitne rysy duszy plemiennej narodu. Tworzy to na tle jednego motywu, chwili zdarzenia, przebogatą symfonię tonów, z których każdy obok własnego, samoistnego i żadnym innym nie dającego się pokryć brzemienia ma jeszcze jakąś głęboką, zasadniczą, pierworodną, silnie wibrującą dźwięczność. Coś jakby skroś dusz tych szła zestrojona z tonów ich pieśń żywa, w której słychać i ziemi dech, i zbroi szczęk, i śpiewność pól, i boju grzmot,
i wiary hymn i śmiertelnie surową, prostą nutę ofiarnej gotowości na śmierć dla ideału. Ale ta pieśń, ta żywa pieśń, to właśnie bicie skrzydeł zbiorowej duszy narodu, która niewstrzymanym pędem leci w wielkość, w życie wtedy właśnie, kiedy się na śmierć wydaje. Twórczość Sienkiewicza jest mocna, bujna, zdrowa i nieporównanie żywotna. Nie jest to kwiat i nie jest to kłos. Nie jest to nawet cały snop kwiatów i kłosów. To jest wielkie, wielkie drzewo, potężnie zwarte, zrośnięte samym rdzeniem swoim z ziemią matką. Na bujnych konarach jego śpiewają w każdy czas ptaki natchnienia, jasną, roznośną pieśń życia. I choć zima i burza, śpiewają one, podniebne ptaki, pieśń wiosny i słońca. A pod cieniem drzewa gromadzą się i spoczywają ku pokrzepieniu dusz strudzone rzesze. I słuchają rzesze onej jasnej, wiosennej, roznośnej pieśni życia. I słuchają szumów ogromnych, szerokich, których czarodziejstwo jest to, że dają wątpiącym ufność, ostygłym miłość, a wszystkim siłę nadziei. Różny jest kwiat drzewa i różne uroki jego, ale jedno jest im wspólne, krzepiąca moc życia. Moc tę czerpie drzewo wprost słona matki ziemi, w której żywotności tkwi, żywotne samo. I czerpie ją z tego nieba, pod którego cichością i burzą w potężnych szumach swych trwa. Czerpie tę moc w takiej głębi, jakiej my, słabi, nigdy sami dosięgnąć byśmy nie mogli. Czerpie ją na takich wyżynach, do których my, poziomi, nigdy by sami wzbić się nie zdołali, a czerpie je za nas i dla nas. I stoi to piękne, to silne, to wzniosłe drzewo życia pośrednikiem pomiędzy głodem dusz naszych a sokami ojczystej ziemi. I między omdlałością piersi naszych, a powiewami tchnień górnych, rzeźwiących. Tęć jest dąb sławy naszej i mocy naszej. Tać jest lipa słodkości żywota naszego. Tęć jest jawór dźwięczny, roniący srebrne szumy na wielkie dziejów żalniki, aż do ich wskrzeszenia. Szum, szum nad nimi. Dęby sławny, wielki, obdzielaj dusze nasze słodyczą i mocą. Ty, lipo, piastowym rojem głośna, graj, śpiewaj, bracie homerycznych rapsodów, jaworze srebrny, wskrzeszaj pieśnią wielkie praojcowe czyny, wywołuj wielkie praojcowe duchy. A my, jakkolwiek jest dola nasza, żyjmy. I jakkolwiek jest męka nasza, żyjmy. I jakakolwiek jest słabość nasza, żyjmy. I choćbyśmy więcej cierpić mieli, płonąc, nie stygnąc, gorejąc, nie ugasając, gorejmy, płońmy, a żyjmy, pisała Maria Konopnicka na temat Henryka Sienkiewicza.

śpiewała Kora. W monografii Żywot i utwory Antoniego Malczewskiego Mikołaj Mazanowski niezbyt pochlebia autorowi, który po burzliwym życiu odszedł 2 maja 1826 roku. Awanturnicze życie tego niepospolitych zdolności poety winno budzić tym większe zajęcie, że w wysokim stopniu wyjaśnia ono genezę jego utworu i zawiera w sobie nadto niejeden motyw tragiczny. W chwili, kiedy własną pracą miał dokonać może ekspiacji za długie lata lekkomyślnie stracone, a może i za błędy najbliższej swej rodziny, narodowi honorowy dług spłacić, umierał w sile wieku, patrząc tylko na bolesne zawody życia. Los dał mu wysokie pochodzenie rodowe, ale okrył je piętnem niesławy. Dał dostatki na to, żeby umierał w nędzy, przyjacielskie i towarzyskie zalety, żeby go przyjaciele porzucili przy łożu śmierci. Zewnętrzną piękność, namiętne i w spadku po przodkach burzliwe serce, żeby doznawszy w miłości zawodu, związał się małżeństwem z kobietą nieukochaną, istnym ciężarem i jakby wyrzutem przy zgonie za własne i cudze winy. Dał mu los wreszcie wielki talent, ale za życia spłynęło zeń tylko rozczarowanie, bo wielka sława miała przyjść dopiero po śmierci. Pochodzi Antoni Malczewski z bogatej szlachty. Ojca Jana, herbu Tarnawa, i matki Konstancji z Błeszyńskich, prymowoto Haumanowej, Jan Malczewski, szef regimentu pieszego 17 wojsk koronnych, po ojcu swym Ignacym, regencie kancelarii mniejszej koronnej, odziedziczył dobra Radziwiłłów, Miropol i Kniachinin w Dubieńskiem, gdzie była główna rezydencja. Nadto niepodzielnie z bratem Franciszkiem Ksawerym nabył miasteczko Tarnorudę z kilku wsiami po sprzedaniu odziedziczonych po ojcu wiosek Mazepiniec i Ksawerówki. Prócz tego nabył czy w spadku wziął jakąś wieś w Radomskiem, która przypadła potem młodszemu bratu poety Konstantemu. W roku 1792, chcąc ochronić owe posiadłości, podpisał akt targowicki, otrzymał w rosyjskim wojsku stopień generał-lejtenanta wraz z wstęgami i orderami. Nakłoniwszy do rozwodu żonę Filipa Haumana, Konstancję z Błeszczyńskich Haumanową, matkę już trojga dzieci z pierwszego męża, pojął ją sam za małżonkę dnia 23 marca 1792 roku. Pierwszym synem tego małżeństwa był nasz Antoni. Matka poety, Konstancja, miała być kobietą niezwykłej urody. Ród Błeszyńskich, z którego pochodziła, był bardzo liczny. Miała dwóch braci, z których Hipolit Błeszyński w roku 1792 jako rotmistrz wojsk księcia Józefa ozdobiony był krzyżem Virtuti Militari. Jedną siostrę przyrodnią Agnieszkę Młocką, kasztelanową Wołyńską i 5 sióstr rodzonych, z których niezwykłymi przygodami życia odznaczyły się Julia, rozwiedziona w roku 1811 z Aleksandrem Rusockim, i Marianna, zaślubiona bez zezwolenia rodziców z rotmistrzem Toczyńskim. Na salonach gościnnych kasztelanowej Młockiej w Warszawie gwarno było i rojno. Tam to przyszło do skutku nieszczęśliwe małżeństwo Haumana, podówczas jeszcze kapitana bez indygenatu z Konstancją, w którym ta ostatnia czuła się tak nieszczęśliwą, że pociechy musiała szukać w orszaku licznych swych adoratorów, a wreszcie zerwała związek z mężem, ażeby przyjąć rękę jego szefa, bogatego generała. Z dzieci po pierwszym mężu najstarszą córkę umieściła na pensji w Warszawie. Syna Edwarda i najmłodszą Filipinę, wziąwszy z sobą, wyjechała z nowym mężem do Kniachinina. Tu lub może w Warszawie przyszedł na świat pierwszy syn tego małżeństwa, Antoni, w roku 1793, a w parę lat po nim drugi, Konstanty. Po 5 latach pobytu w Kniachininie przenieśli się Malczewscy do Dubna. Pierwsze tedy chwile życia spędził nasz przyszły poeta szczęśliwie wśród dostatków i wygód, napawany harmonią tkliwego pożycia rodziców i miłością z rodzeństwem. Ale niebawem miał uczyć pierwszy cios dotkliwy, miał 7 rok, gdy mrucząc, kadząc, śpiewając, służba śmierci przyszła i zabrała rodzeństwu matkę.
a strapionemu mężowi żonę. Konstancja po 7 latach pożycia z drugim swym mężem zmarła w roku 1800. Jak zwykle śmierć młodej matki, tak i tą razą, była dla rodziny wypadkiem bardzo bolesnym. Jan Malczewski widział w nim wyraźną karę boską za swój postępek. Skruszony ciosem, pisał z Dubna dnia 12 września 1800 roku pokorny list do Haumana, błagając go o przebaczenie winy i załączając równocześnie znaczne zapisy na rzecz dzieci swej zmarłej żony po pierwszym jej mężu. Wspominek ze znalezionego rękopisu. Cóż mam więcej powiedzieć? Malczewski rzeczywiście umarł w szpitalu 2 maja 1826 roku. Ostatnie przecież godziny biednego jego życia umilone było żywą opieką Kamila, opiekuna z czasu młodości. Dowiedziawszy się trafunkiem o chorobie poety, starał się mu dopomagać, ile tylko dozwoliła możność. Wsparcie mojej kuzynki, nie mogąc wieszczowi, wręczyłem jego Marii. Nie wiem, czy się zdało, na co nieszczęśliwej, śmierć męża nazbyt dotknęła, aby groźnej choroby, jaka się zawiązała w jej pierś, nie zwiększyć i śmiertelną nie uczynić. Mimo odrad moich i Kamila, opuściła Warszawę i żadnej wiadomości nie dała o sobie. Moja kuzynka wyszła za mąż za oficera ułanów, lecz i ona już w grobie. W grobie spoczywa i Kamil, i większa część osób wspomnianych w moim opowiadaniu. 22 lat przecież tylko rozdziela nas od owej epoki, lecz śmierć łaknie ofiar i nieubłagalna zabiera je skąpliwie. Epoka 20 lat jednak, niszcząc ludzi, ocala ich dzieła. Owszem, wywyższa i według zasługi ocenia. Któż dzisiaj nie zna Marii Malczewskiego? Ni przekąsy Salezego D., ni pogarda eropagamu mędrców nie zdołały jej rzeczywistego blasku zaćmić, jej wysokiej piękności zapomnieniu oddać. Chlubimy się nią, ozdobą literatury naszej zowiemy. Kilka edycji w ciągu niewielu lat ogłoszonych publiczność rozkupiła chętnie, ależ warto by i o pamięci jej twórcy pomyśleć. Wznosi się wprawdzie nagrobek staraniem przyjaciela, a raczej wielbiciela jego ustalonego talentu. Dźwigniony, lecz ten pomnik nie odpowiada ni sławie Malczewskiego, ni naszej wdzięczności. Czyż nie należy o innym pomyśleć? Sława wprawdzie wielkich ludzi może się obejść bez podobnych odznak uwielbienia, lecz są one powinnością serc, obowiązkiem wdzięczności. Pamiętajmy o tym. I kończymy fragmentem epopei Maria, tego sławnego poematu Antoniego Malczewskiego, który obnaża jego duszę. Na ukraińskiej cerkwi błyszczą się 3 wieże, a ukraińskie baby szepcą swe pacierze. Biją we dzwony żaki i zysk sobie krzeszą. Ludzie dobrzy, czy pogrzeb, czy to chrzciny, śpieszą. Wewnątrz kiry, katafalk i trans, a w rzędy blado się palą świece. Czarno, straszno wszędy. Czyjaż tam wzniosła postać wśród ciekawych grona leży długim i martwym krzyżem rozścielona? Czyjaż tam pierś rycerska w kurzawie się wala i z tą cichą pokorą, co się nie użala? Choć i najstroższych kaźni ciężkie dźwiga brzemię w swej niemej pobożności, jakby wbita w ziemię. Blady jak łysk od gromnic, co mu na twarz wbiega, smutny jak śpiew umarłych, co się tam rozlega. Z poziomego zniżenia, gdzie go wiara tłoczy, jak robak świętojański świecą jego oczy. Ach, to pana miecznika siwa, nędzna głowa, niedawno żonę stracił, teraz córkę chowa. Na to huśtał kołysankę, by w trumnie uśpili, na to jej woził lamę, żeby całun szyli. I dziwno, jak nieczułym zdał się na pogrzebie, jakby już dusza jego była z córką w niebie. I takim był i potem. Ni żalu, ni skargi, nikomu nie zwierzyły wypłowiałe wargi. Ni łzów w hardym spojrzeniu nie było oznaki. Mniej z ludźmi, więcej z Bogiem, a zresztą
jednaki. Co dzień on w jednej porze chodził po kryjomu, lecz nim wydano hasła, powracał do domu. Raz i północ minęła, a miecznik nie wraca. I gdy patrząca czujność nadzieję utraca, gdy dziko grają trąby, a ze snu, jak z procy, rzucili się rycerze k zemście lub pomocy. Znaleźli go w cmentarzu, przy córki i żony, przyległych dwóch mogiłach klęczał nachylony. Taż sama w ustach słodycz, a w czole sędziwość, taż sama bladość twarzy, ale oczu żywość. Czapka, wąsy, dla Polski straszydło na wroga i żupan ten sam czarny. Tylko, że gdy trwogi odgłos z trąby wojennej dochodził daleki, nie porwał się do korda. Już spał, spał na wieki. I cicho, gdzie trzy mogił w posępnej drużynie i pusto, smutno, tęskno. W bujnej Ukrainie. Antoni Malczewski. Z Dubieńszczyzny pochodzi rodzina mej babci po mieczu, więc nie dziw, że ta poetycka epopeja leżała na półce w domu obok Mickiewicza i Sienkiewicza. Jest to przecież jeszcze jeden paciorek w płótnie, które stanowiło Rzeczypospolitę. I to przecież takie paciorki, nazbierane przez wieki, w końcu dały jej się wznieść ponownie. Życzę wytrwałości z Bogiem.